Gallinita, la patria yo chellinita, la patria yo chellinita, la patria yo chellinita.